0: coś uwija.
1: Niego, niego, niego, fu. Niego, niego, wari, niego, niego, niego, fu. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, fu. Niego, niego, wari, niego, niego, fu. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, fu.